Żliwy statku, żabą sred pustynię, zator z letnich wrata, kriw se prawą smiluje, znikar prazny plek, ustrajający predaje, krowisz tam bez kucie.